ADHD syndrom, drugi dzień trasy jest spoko. Wczoraj było 15 osób na koncercie, całkiem w porządku.